Sobra jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest jadała, jest